Tudi online smo skupaj. Escucha nos desde la web en radiosalomon.si, kjer vrtimo samo najbolj urbane latino ritme, tako kot 12. Mesto lestvice Laura Feliz, Romeo Santos i Prince Royce, Dardos. Por

Budite še naprej na valovih Sanomona, čas je za prvo mesto lestvice Laura Felis in da se DJ Buc in Dorotea za en teden posloviva. In to bova naredila v dobrem ritmu. Quevedo y Elvis Crespo, La Graciosa. Escuchaste el countdown de la música más popular en Radio Sanomon. Budite z nami spet čez teden.